Ja dam konio wisiana, dam konio wisiana i obroki, obroka tobie Jasieńku. Sześć poduszek pod boka tobie Jasieńku, sześć poduszek pod bok, sześć poduszek pod boka, siódmo pod głowę, jeszcze ci mój Janku. Dogodzić nie mogę, jeszcze ci mój Janku, dogodzić nie mogę.

prysiało, córce zakwitała różycka w ogro, gdzie matce zapliśniała kapuścina w kło, gdzie matce zapliśniała kapuścina w kłodzie.